czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

you move me. But I wanna know for sure.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
0: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

jest SK Rock.

0: To Myslowic i my w Esterox na początek naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. To taka malutka reminiscencja z tego, co działo się wczoraj na dniach Ursynowa w Warszawie pod Kopą Cwila, bo tam panowie z Myslowic właśnie zagrali koncert i było kozacko. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę wybrać się na jakiś inny koncert Myslowic, to najbliższe dwie daty to 3 lipca w Baranowie, a potem 30 lipca na Poland Rocku w Broczynie, w Czaplinku. To tak informacyjnie. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę, 14 dnia czerwca 2026 roku. Będziemy dzisiaj razem do 12. Teraz mam dla Państwa numer od grupy U2 zatytułowany In A Life.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Placebo i The Bitter End w Esterok za nami. Już za momencik natomiast zagram dla Państwa kawałek grupy Nickelback, do którego teledysk mnie powalił. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten teledysk. Liczba sław i znanych nazwisk ze świata nie tylko muzyki, która pojawiła się w tym teledysku, była naprawdę imponująca. A do tego wszystkiego Billy Gibbons, który melo recytuje między wersami zwrotki swoje partie, to jest taka wisienka na torcie. Panie i panowie, Nickelback i Rockstar to już za moment w SC Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Żal, tęsknota, niekończące się znaki zapytania. Po rozstaniu emocje buzują, ale okazuje się, że przekucie ich w spójną historię może pomóc nam zacząć myśleć o przyszłości, zamiast rozpamiętywać przeszłość.
3: Jeśli już mamy tę historię, która była, to łatwiej jest nam myśleć o tym, co może być, bo nie jest już to myślenie o nieograniczonych możliwościach, a o takich możliwościach, które wynikają wprost z tej historii. Przyszłość nie jest niewiadomą, jest naturalnym rozwinięciem historii, która trwała i trwa.
2: Mówi psycholożka Jolanta Czarnecka.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.
7: Hey, this is Billy Gibbons,
8: Dusty Hill,
9: and Frank Beard of ZZ Top.
10: Hi, I'm Alanis Morissette.
11: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

Alien Ant Farm i Smooth Criminal w Esterok. To jest zespół, proszę Państwa, jednego przeboju, w dodatku nie swojego. Ale z drugiej strony trochę szkoda, bo naprawdę to jest banda narwańców, owszem, ale jednocześnie świetnych muzyków. Miałem przyjemność poznać już byłego basistę Alien Ant Farm, Taya Zamore, podczas koncertu Saliego Erny w łódzkiej wytwórni, gdzie to Taj Zamora właśnie grał jako basista sesyjny podczas tej trasy. Cudowny człowiek i naprawdę tak zwariowany, jak pokazuje to na teledysku do utworu Smooth Criminal Alien Ant Farm. No i to jest jedyny gość na świecie, którego ja przynajmniej znam, który potrafi zrobić falę meksykańską brwiami. A to nie lada sztuka. Tymczasem Westerok, troszeczkę inne granie, troszeczkę bardziej nostalgiczne, troszeczkę bardziej refleksyjne, bo to grupa The Cure. Boys Don't Cry, teraz Westerok.

0: Somebody to Love to Queen w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego niedzielnego spotkania. Już za chwileczkę wybije 10, a po 10 przejedziemy się do Kalifornii razem z grupą Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: ONA i znalazłam Westerok na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 14 czerwca 2026 roku. Teraz przed nami, proszę Państwa, zespół, który chwilę temu, bo 5 czerwca wydał swój 6 studyjny album. Album, który promowały 2 single. Pierwszy wydany został 28 marca. Ubiegłego roku, 2025, był jednocześnie ścieżką dźwiękową do serialu Afterlife, jednej z dużych firm streamingowych. No a drugi, ten już taki porządny singiel, pojawił się 10 kwietnia, nosił tytuł Who Will You Follow? Zespół, o którym mówię, to grupa Evanescence, a album, ten 6 studyjny album tej grupy, nosi tytuł Sanctuary. I ten drugi singiel promujący ten krążek już teraz gram dla Państwa, Westerok. Evanescence i Who Will You Follow?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: ostatni panowie już za momencik zagrają na antenie Jaski Rock. Wybrałem dla Państwa numer Why Don't You Get a Job.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
6: All right, this is Kirk from Metallica.
7: Hello, I'm David Gilmour.
8: Hello, I'm Richard Wright.
9: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
10: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

To The Cranberries i Hollywood w Esterok, a ja teraz mam dla Państwa piosenkę, która jest ostatnim nagraniem, jakiego dokonał Kurt Cobain. To piosenka, która zamykała set panów na MTV Unplugged i to jest piosenka, która jednocześnie jest tak naprawdę coverem, bo za oryginał tej piosenki odpowiedzialny jest niejaki Led Belly. To jest gość, który żył na przełomie XIX i XX wieku na południu Stanów Zjednoczonych, wychował się w Luizjanie, no i parał się tym, że wędrował ze swoją gitarą po południu Stanów Zjednoczonych i grał gdzie się dało. I bardzo mnie cieszy, że panowie z Nirwany trafili na ten numer i postanowili go zaprezentować szerszej publiczności, bo to jest naprawdę bardzo dobry, choć dość smutny kawałek. Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, wersja z MTV Unplugged, teraz Westrock.

0: Zamek ze szkła, Castle of Glass i Linkin Park na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania w Westerock. Zbliża się 11, a po 11 razem z grupą Beastie Boys zawalczymy o nasze prawo do imprez.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zauważyłem taką zależność, że im więcej dostarczę orgazmów mojej partnerce, tym ja mam później mniej roboty w domu.
3: No i ja mam teraz pytanie do was, czy wy też tak robicie?
4: Tak.
3: Z Kubańcy?
4: Ja tak? Dostarczam bardzo dużo orgazmu, tylko gdzie są te sklepy z orgazmami, pytam. Nie uwierzycie państwo, ale stoimy przy oknie i obserwujemy, jak jaskółki budują gniazdo. Czy właściwie chyba jeżyki? Nie, jaskółki, no
3: jaskółki,
4: bo jeżyki to...
3: Świetne są, słuchajcie.
5: Jeżyki są właśnie... małe, mają kolce.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: To Janis Joplin i Piece of My Heart w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Nieprzypadkowo ten numer znalazł się właśnie teraz na mojej playliście, a to dlatego, że opowiada o sercu. Serce to jest takie urządzenie, które pompuje, proszę Państwa, krew w naszym organizmie, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawstwa. Polecam każdemu chociaż raz w życiu oddać krew, bo to jest niesamowite uczucie, świadomość tego, że możemy uratować komuś życie, bo krew jest jedynym lekiem, którego nie jesteśmy w stanie wytworzyć syntetycznie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Także zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby krew oddawać, a krwiodawcom, którzy słuchają Eski Rock, gratuluję i kłaniam się nisko z uszanowaniem. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w Esty Rock. Do 12 jeszcze jesteśmy razem, jak wspomniałem. No to teraz Nothing But Thieves i Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: A ja teraz przygotowałem dla Państwa i już za momencik zagram Państwu ten kawałek. Piosenkę o bardzo przyjemnie brzmiącym tytule Holiday, czyli wakacje. Jednak ten tytuł jest tytułem bardzo przekornym, bo piosenka opowiada o amerykańskim rządzie i społeczeństwie podczas wojny w Iraku. O tym, jak wojna jest bezsensowna, o tym, jak wielkie korporacje, chciwe wielkie korporacje wpędzają nas w te swoje trybiki i o tym, jak setki tysięcy bezimiennych ludzi ginie na wojnach. Green Day jest zespołem punkowym, rzecz jasna, i wiadomo, że od czasu do czasu jakiś protest song muszą popełnić. Tak było właśnie w przypadku Holiday, którego już za momencik posłuchamy w Esterok.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama.
6: This is Noel Gallagher from Oasis.
7: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
8: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Thunderstruck to grupa AC/DC w Estrock. Z antypodów przeskakujemy, proszę Państwa, do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo tam w 2005 roku na rynek wyszła płyta Out of Exile grupy Audioslave. No i na tej płycie pojawił się utwór, który był takim swoistym rozliczeniem się z przeszłością Chrisa Cornella. Jak sam powiedział, ta piosenka powstała na bazie jego osobistych doświadczeń, na bazie tragedii, przez które przeszedł podczas swojego życia, na bazie zmian, które go dotknęły, czy na bazie horrendalnie głupich pomyłek i błędów, które podczas swojego życia popełnił. Trochę chcąc się zrehabilitować, trochę chcąc sobie wynagrodzić te pomyłki, te błędy, napisał piosenkę Be Yourself. Piosenkę, która moim zdaniem ma też bardzo ważne przesłanie. Bądźmy, proszę Państwa, sobą. Nie bądźmy tym, kim inni chcą, żebyśmy byli. Bo najważniejsze jest zachować siebie. Audioslave i Be Yourself w Estrock teraz.

0: To cudowna Afryka od genialnej grupy Toto na koniec naszego dzisiejszego spotkania w Esterok. Już za momencik wybije 12, po 12 jak co niedzielę Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. My natomiast usłyszymy się w piątek o 21 w drodze 66, do której już teraz Państwa bardzo gorąco zapraszam. Pięknej reszty niedzieli Państwu życzę i dużo uśmiechu na ten nadchodzący tydzień, żeby energia była. No i proszę się nie martwić, jutro już poniedziałek, a potem będzie wtorek i z górki, aby do weekendu. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Abelard. Giza.
3: Zostajesz do obsługi człowieka, istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
5: Reklama.
1: To jest SK.

0: Męski Rok.
1: Ze mną, z wami Abelard Giza. Ktoś mi podszepnął, że gdzieś w jakiejś rozmowie internetowej powiedziałeś, że idziesz na kolonoskopię za moją sprawą. Jak wrażenia? Bo to twoja pierwsza była.
2: Pierwsza kolonoskopia, myślę, że nie ostatnia, bo było tak fajnie. Powiem ci, ja się wciągnąłem.
1: Ale znieczulenie czy bez?
2: Znieczulenie. To jest mroczne bez znieczulenia. Ty miałeś bez znieczulenia czy ze
1: znieczuleniem? Nie, ja ze znieczuleniem, ale ja mam, wiesz, niski próg bólu, a zauważyłem, że częściej kobiety robią bez znieczulenia. Twardsze są. I potem fajny szmerek jest, jak się budzi.
2: Jest tam taki, no. A czy wiesz, ale to, poczekaj, ja nie spałem. O kurde, teraz już jest straszne.
1: Byłeś przytomny tak... w trakcie?
2: Mi się wydaje, że tak. To ty byłeś nieprzytomny zupełnie?
1: No.
2: Jezu, jaki to masz niski próg bólu.
0: Melina Eski Rok. Dobrze rokuje.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. Ze mną, z Wami, co mnie uszczęśliwia niezmiernie, mam nadzieję, że Was również za chwilę, Abelard Giza. Dzień dobry, Abelardzie.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszyłem na to spotkanie, ponieważ parę miesięcy się umawialiśmy i wiedziałem, jakim zdaniem zacznę, że połączyło nas grzebanie w dupie. Tak sobie to hodowałem, aż w końcu, kiedy mieliśmy się spotkać kilka tygodni temu, to wylądowałem w szpitalu i musiałem jeszcze parę tygodni przeciągnąć. Więc dosłownie połączyło nas, bo ktoś mi podszepnął, że gdzieś w jakiejś rozmowie internetowej powiedziałeś, że idziesz na kolonoskopię za moją sprawą, żeby sobie pogrzebać, więc zacznijmy od tego, jak wrażenia? Bo to twoja pierwsza była?
2: Ta pierwsza kolonoskopia, myślę, że nie ostatnia, bo było tak fajnie, powiem ci, ja się wciągnąłem.
1: Ale znieczulenie czy bez?
2: Znieczulenie. Znieczulenie. Tak fajnie i bez znieczulenia. Nie, no słyszałem o dużej ilości ludzi, że to jest mroczne bez znieczulenia. Ty miałeś bez znieczulenia czy ze znieczulenia?
1: Nie, ja ze znieczuleniem, ale ja mam, wiesz, niski próg bólu, a zauważyłem, że częściej kobiety robią bez znieczulenia. Twardsze są.
2: No kobiety ogólnie mają, jakby ogólnie twardszą psychę, twardszy wyższy próg bólu, chyba tam ogólnie są lepsze niż my. Jesteśmy tacy trochę nieogarnięci w wielu kwestiach i ja przez to swoje nieogarnięcie też w kwestii bólu, a poza tym, jeżeli mogę mieć znieczulenie albo mogę nie mieć, to nieważne jaki jest próg bólu, mogę po prostu nie mieć bólu, więc wybieram nie mieć bólu.
1: I potem fajny szmerek jest, jak się budzi.
2: Jest tam taki, no. A czy wiesz, ale to, poczekaj, ja nie spałem.
1: A to by zrobili częściowe?
2: O kurde, teraz już jest to aż...
1: Byłeś przytomny tak... w trakcie?
2: Mi się wydaje, że tak. No to byłeś nieprzytomny zupełnie?
1: No.
2: Jezu, jaki to masz niski próg bólu. No nie, no to ja chyba nawet... Nie, to było takie, że ja nic nie czułem, ale to było chyba takie miejscowe. To ja nie miałem tego szmerku, kurczę, widzisz. Bo ja miałem inną operację i tam miałem już taki, że było fajnie, że sobie odpłynąłem, się obudziłem i wszystko było dobrze, ale tutaj...
1: Ale powiedz, ta kolonoskopia jak się...
2: Ale żeśmy się rozważyli.
1: Mężczyźni w pewnym wieku.
2: To tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo. Ale powinniśmy się badać, nie? Trzeba o tym
1: powiedzieć. Właściwie, zupełnie poważnie, masz 46.
2: Tak.
1: Za chwilę będziesz miał. I ta kolonoskopia to była taka randomowa, czy jednak właśnie...
2: To mi to w ogóle powiedział Kacper Uciński, bo powiedział, że jego kolega, no niestety miał trochę za późno już na kolonoskopię, bo tam się okazało coś mrocznego. I on się tym trochę wystraszył. Wiesz, im bliżej masz kogoś, tym też nagle to jest takie bardzo mocne i emocjonalne, cokolwiek. No i on się tym przejął. Jak on mi to powiedział, to myślałem, kurczę, no on jest ode mnie młodszy trochę, a już się tym tak bardzo też przejął, więc to polecił. Był, powiedział, że zbadał, że wszystko super, to też się robi raz na jakiś czas, to nie jest tak, że co miesiąc musisz chodzić.
1: Ale chodzi mi o twoje, wiesz, podejście, bo często z zawodem, który wykonujesz, wiąże się pewien stopień neurotyczności, możemy o tym też pogadać, który z kolei się wiąże z, może nie przesadną, ale intensywną troską połączoną z niepokojami o własne zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, wiesz. Z czego kobiety często się śmieją, że wiesz, kobieta nie zwraca uwagi, a facet poczuje tutaj paluszek albo serduszko.
2: To fajnie, bo to działa, wiesz, bo to czasami jest też tak, że no, facet jak ma przeziębienie, to już o, leży i umiera i tak dalej, nie? A z drugiej strony...
1: A ty jak?
2: Ja się badam, ja sprawdzam, ja robię badania krwi, moja żona jest twardzielem, zresztą ona jest, ma super zdrowie i niechaj tak zostanie. No a ja, wiesz co, ale ja się cieszę, bo ja faktycznie na przykład mam problem z biodrem teraz, nie? I miałem jakieś tam badania i tak dalej i się okazuje, że coś z tymi kośćmi było nie teges, dlatego że mi wapń uciekał trochę. No nie chcę już teraz wchodzić w jakieś takie szczegóły tam, bo ja nawet nie wiem do końca, czy
1: ja powtarzam. Mam skierowanie do reumatologa w sprawie kości.
2: No więc, no
1: wiem, może by nas zasponsorował jakiś tam med, coś, wiesz.
2: I myślę po prostu, że dzięki temu, że zrobiłem jakieś badanie i dostałem bardzo taką rzetelną diagnozę, serdecznie pozdrawiam doktora Krzysztofa, to wyszło, że jeżeli by to trochę dłużej trwało, no to te kości byłyby jeszcze słabsze i tak dalej, więc dla mnie te badania takie, że nagle się dowiadujesz, że coś tam małego masz, albo coś tam się... To nie jest nic złego, szczególnie, że tak się demonizuje tych lekarzy, tak się demonizuje... Ja też, zanim ja się zapiszę, to się namyślę, czy ja mam czas, czy ja mam ochotę, a w ogóle, a może bez sensu, a to może za tydzień. Ale wiesz, to jest kliknięcie w dzisiejszych czasach i po tym kliknięciu idziesz i to się toczy i jakby ja uważam w tę stronę, no, bardziej.
0: Melina, Eski Rock.

0: Adrenalina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Abelard Giza. Boisz się śmierci? Myślisz o śmierci?
2: Miałem taki moment, że się właśnie chyba... mam dzieci, więc to jakby to o to chodzi. To jest ten główny mój strach, jeżeli chodzi o śmierć, nie? To znaczy, że no, jakbym miał teraz odejść, no to nagle zostawiam takie dwa knypy małe, kochane, i myślę, że jeszcze mógłbym dużo im dać, nie? Moja żona jest, tak jak powiem, jest zdrowa i bardzo kumata i fantastyczna, więc sobie poradzi. Moje dzieci też są zdrowe i kumate, ale są mniejsze, więc myślę, że tu bym się bym bardzo...
1: Czyli raczej nacisk na taki altruizm, żebyś jeszcze był...
2: No bo właściwie co, ja mam co?
1: Znaczy, no, dzisiaj, życie jest piękne, wiesz.
2: Bo myślę, życie jest piękne, ja je lubię, wszystko jest super, tylko że ja już też i sobie robię to, co... Byłoby mi szkoda, jakbym miał teraz nagle... Dzisiaj stałem w korku, w Łomiankach, jadę do ciebie, Jezus Maria, tam się...
1: Słucham.
2: Tak, więc jechałem rano o świcie i teraz, wiesz, stoję w tym i typ jakoś tak dziwnie szybko jechał i pomyślałem sobie, jakby on tak nie wyhamował, ja bym tylko tak uderzył o to, wiesz, o te kierownicę tam, czy o cokolwiek. Jest, mówię, to byłoby tak absurdalne, tyle sobie żyjesz, układasz, planujesz i nagle jest zgaszenie światła, nie? To chyba byłoby mi szkoda i planów, i tego, co mógłbym jeszcze zrobić, i tego czasu właśnie z bliskimi i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak sobie kiedyś też myślałem, no to ja mam fajne życie, dużo mi się rzeczy udało, miałem dużo szczęścia, poznałem dużo fajnych ludzi, zrobiłem sobie coś od siebie w tym dookoła świecie, co się tam, które się toczy. No i jakby jakąś tam misję wykonałem, nie? To teraz są takie questy poboczne, no bo ja sobie tam będę dłubał po swojemu, ale też przez to, że człowiek chyba się starzeje, ewidentnie się starzejemy, bo gadamy o takich rzeczach na dzień dobry.
1: To chyba ja zacząłem.
2: To chyba, ale ja od razu podłapałem temat, wiesz, to jest piłka i gramy w siatę, więc ja mam w głowie takie, że jak człowiek jest młody i ma 20 lat, to, albo tam naście, ale pewnie bardziej te 20, to ja przynajmniej takie kiedyś miałem, to był ten moment, że ja mogę tu wszystko, ja w Polsce i zmienię komedię i teatr i kino i mogę wiesz, ja dźwignę i już kumpel mój, z którym razem robiliśmy rzeczy, wymyślą sobie przemówienie do Oscara, nie? Jak ten, jakby ta młodość, to jest takie i to jest piękne, bo to nas napędziło na działania, ale potem zaczynasz się zdawać sprawę, że właściwie to jesteś taki coraz mniejszy i coraz mniejszy.
1: Ale nie, to bym tutaj jako adwokat diabła, bo właśnie uważam, że zmieniłeś komedię i nie opierałem się nawet na własnej intuicji, bo po prostu z mojej perspektywy, dopóki nie zacząłem prowadzić tego programu, byłeś po prostu super komikiem, stand-uperem, wcześniej kabareciarzem. Natomiast zwróciło moją uwagę, że zaskakująco wielu moich gości ze świata stand-upu wymienia cię jako rodzaj, nie śmiej się, takiego autorytetu stand-upowego, śmiejesz.
2: No to dobrze.
1: Ale tak było, nie ja to wymyśliłem.
2: Znaczy nie, no dobrze, to jest miłe.
1: Zacząłem się zastanawiać, pytałem się jednego czy drugiego, na czym polega z waszej branżowej perspektywy pozycja Gizy, tak? Generalnie sprowadzało się do tego, że jest, wiesz, jest załoga stand-uperów i tam gdzieś jest Abelard, który wyznacza trendy i ścieżki.
2: No, nie wiem, co powiedzieć, bo ja jestem tak wysoko w chmurach, że ja nie widzę tego dołu. Nie, no wiesz co, ja na pewno sobie... inaczej. To, co by się działo teraz, to by się i tak działo, bo to nie jest tak, że jedna osoba wchodzi, to robi, nie? Ja się dowiedziałem o tym od Kacpra. Kacpr równolegle z Karolem Kopcem, Czarkiem Jurkiewiczem, Maćkiem Adamczykiem w Warszawie. Oni tutaj, my w Gdańsku, ale ja też mówię po Kacprze, Kasia Piasecka się powiesz, nagle się wyłoniło z pieczar kilkanaście osób w tym kraju i pewnie wyłoniliby się inni, gdybyśmy po prostu my się nie wyłonili. To znaczy po prostu to wszystko i tak by się wydarzyło. Nie? Ktoś by mi pokazał, ktoś inny by pokazał komuś innemu. To, wiesz, to tak działa po prostu.
1: Ale ja też rozumiem, że tej argumentacji twoich kolegów po fachu, bo też to, że już też i ostatnio, że ty jakby ale się zrobię porównanie, wiesz, jak David Bowie, nie? Który w zasadzie cały czas coś kombinował, to znaczy...
2: Ja to lubię robić, to znaczy to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Dlatego byłoby mi szkoda. Oprócz tych takich rodzinnych rzeczy i takich życiowo zwykłych pod tytułem zobaczyć sobie kawałek morza we Włoszech, które kocham i wiesz, jakby to wszystko byłoby mi szkoda, gdybym tego nie miał mieć, jakby mówisz, czy boję się śmierci, ale ja... przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim tym, ale bardzo lubię swoją pracę. Dlatego w ogóle ja to lubię robić. Ja na przykład teraz wymyśliłem słuchowisko dla dzieci, nie dlatego, że wyliczyłem, że to się świetnie opłaca, tylko po prostu, tylko że bardzo lubię to robić. Nie? To znaczy albo otwieram jakąś ścieżkę sobie, nie otwieram światu, ale sobie otwieram jakąś ścieżkę, mówię, kurczę, ja nigdy tego nie zrobiłem, albo bardzo chcę opowiedzieć historyjkę moim dzieciom, albo mam ochotę zrobić trochę niegrzecznie w kabarecie i nagle kabaret Limo pod koniec już swojej działalności był tym takim ostrzejszym kabaretem, nie jedynym, nie wybitnym, ale takim trochę naszym już, nie? Że właściwie to jest fajne też w tym naszym starzeniu się, że zaczynasz sobie myśleć, a mnie to nie interesuje, co sobie ten ktoś pomyślał.
0: Melina w SC Rock.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama. To jest

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Abelard Giza.
2: Jesteś bardziej intelektualny czy intuicyjny, jeśli chodzi o wymyślanie materiału,
3: ja
2: żartów?
3: Nie rozumiem tak. Słowa, czy jestem intelektualny.
2: Chodzi mi o to, że na przykład Cezary Jurkiewicz, którego wymieniłeś, to dla mnie jest przykładem właśnie typem intelektualnym. Że on to ma, wiesz, bardzo teoretycznie rozkminione.
3: To nie, to ja wszystko, co robiłem, to jest kwestia praktyki i intuicji. Ja skończyłem politologię i mi było jakby okej, tylko że to też był taki moment, to nie oszukujmy się, trochę takiego ja robię teraz kabaret, a coś bym studiował, bo nie chcę iść do wojska. To jest fajne, tam są ciekawi ludzie, to jest tak, wiesz, jakby to, ale to wszystko, co się wydarzyło, to wydarzyło się z moimi przyjaciółmi właśnie w Teatrze Wybrzeżak w młodości, potem w kabarecie Limo, a potem właśnie z Kasprem, z Kasią, z komikami dookoła i tak dalej. Ja teraz do tej pory, wiesz, cały czas się uczę nie tylko tych rzeczy nowych, typu słuchowisko, czy właśnie pisanie książki dla dzieci, czy takich rzeczy, co ja lubię sobie wyskoczyć i zobaczyć, jak to jest, tylko uczę się tego stand-upu tak samo, wiesz, ja widzę, co robią ludzie za oceanem i myślisz sobie, o Jezu, to mamy jeszcze tyle drogi do tego, że jak ktoś mówi, że chciałby już podbijać Amerykę i się uczy, wiesz, to sobie myślę, o nie, to ja jeszcze muszę tutaj popracować, bo bardzo bym chciał robić to jeszcze lepiej i jeszcze lepiej.
2: To chciałem zadać teraz pytanie, poprosić o otworzenie jaźni jak na...
3: od dupy do jaj.
2: Przygotowując się do tej rozmowy, no bo wcześniej chodzą na stand-upy, czy słuchają, mnie to nie interesowało. Jak zobaczyłem, że urodziłeś się w takim miejscu, w takim czasie, czyli 15 września 80 roku w Gdańsku, i jeszcze twój tata, nie wiem, czy dokładnie wtedy, ale pracował w Stoczni
3: Gdańskiej. Tak, pracował, no.
2: Jak ja sobie pomyślałem, o rety, panie. Więc chciałem się zapytać o twoją pamięć płodową, może wspomaganą opowieściami rodzinnymi. Czyli twoja mama jest w ciąży, twoja mama Heloisa jest w ciąży, kiedy staje Gdańsk, kiedy patrzy się pół świata.
3: No, mów. Nie, to ja nie wiem, co do tego dopowiedzieć, bo ty już robiłeś taki obraz. Nie, dlaczego ale, to nie jest nigdzie tu namalowane?
2: Ale co słyszałeś z rodziny? No bo wiesz...
3: Nie
2: opowiadali ci? Mnie rodzice opowiadali, jak mama była w ciąży. Panie.
3: Ale co? No i co ci opowiedzieli?
2: No bo z kolei mama była wciąż w bardzo trudnym czasie dla naszej rodziny i tam wszystkie nieszczęścia szły, w związku z czym ja to mam dosyć dobrze, prawie jakbym siedział w tym brzuchu mamy i pamiętam, co się dzieje dookoła. Więc zastanawiam się, jak to u ciebie było gadane.
3: Kurczę, no jakoś nic nie czułem, że nagle, wiesz, obaliliśmy z ojcem komunizm. Nic takiego nie było. No. On był elementem jakby tej stoczni, ten jego...
2: Tylko widzisz, kim był stoczni?
3: On był monterem maszyn, pracował, nie, jakby wiesz, fizycznie, spawał i tak dalej. On też miał ten moment takiego, że jak były te strajki tam w 80, to on wtedy był w wojsku akurat, bo go wtedy wzięli, więc ten moment miał taki... Potem jak były strajki dalej, bo już to się toczyło i tak dalej, to tam oczywiście był. Ale to nie... Ja nie miałem takiego, to nie było takie, wiesz, przysiąknięty dom. Mam wrażenie, że to był fajny dom, taki normalny dom. Ani nie z martyrologią, ani nie z jakimś, ale z jakimś nastawieniem oczywiście. Nie czułem jakiejś misji nagle dziejowej w naszym.
2: Nie, chodzi o misję, chodzi o mi, wiesz, zastanawiałem się, od razu mi wyobraźnia zaczęła pracować.
3: No właśnie, ja tak słyszę.
2: W jakiej dzielnicy mieszkaliście?
3: My chciałoby się być na Starym Mieście, chyba tylko w Warszawie jest Staromiasto, więc przy Długiej zaraz.
2: Czyli sam

0: Okej. Okay. No. Czyli dosłownie od stoczni to rzut berety.
1: No stary, to właściwie myśmy słyszeli te krzyki. Ale to, bo tam widzę, że w twojej głowie to się dzieją już takie rzeczy.
0: Nie, bo ja jestem historykiem.
1: Tam wjeżdżają pancerze.
0: Wiesz,
1: no właśnie słyszę.
0: Poza tym dla mnie, wiesz, Gdańsk czasów, gdy ty się rodziłeś, to było miejsce mityczne. Ja, wiesz, ja pamiętam serio.
1: Ale to myśmy się nie rodzili, na, wiesz, na Złotym Runie.
0: Ja wiem.
1: Ciągniętym przez czterech stoczniowców śpiewających, wiesz, no nawet teraz już nie wiem co.
0: Ale zastanawiam, właśnie chciałbym zobaczyć, wiesz, tą wizję twojej mamy z brzuchem, która idzie przed bramą stoczni.
1: No właśnie, chyba wtedy akurat przez ten moment to nie szła, no bo tata był wtedy, wiesz, w wojsku.
0: I zaraz rodziła.
1: I zaraz rodziła, więc to tak. To tam się dużo, wiesz, dużo działo. Ja pamiętam, jak my wszyscy nagle wybiegliśmy z podwórka, bo papież wtedy przyjechał, była ta pielgrzymka taka i całe podwórko.
0: Papież to był 79, potem 80, potem, to się tak. Jeszcze nie było. 83, 80, a wiem, ty mówisz 87.
1: 87.
0: Byłem wtedy na zaspie.
1: No to ja miałem 7 lat, to tak. Mój tata właśnie z moim wujkiem bracia poszli właśnie na tę mszę i na to wszystko. I pamiętam, i zdjęcia, i wiesz, i to wiadomo, to było ważne. A pamiętam, że na długą papież, z tego co pamiętam przynajmniej, ale ja też bredzę czasami, przejeżdżał przez ulicę Długą tym swoim tam pojazdem. No to całe podwórko, wiesz, no wszyscy, bo my mieszkaliśmy jakby jedną kamienicę za, nie? Na Ogarnej, to jest teraz obok. Więc, no wiesz, to się gdzieś toczyło, ale to, żebyśmy tam jakoś wszyscy na podwórku, zamiast ten budowali plan obalenia komunistów.
0: Nie. Właśnie bardziej mi chodziło nawet nie o ciebie, tylko właśnie o twoje dzieci.
1: No to musiałbyś rodziców podpytać. No. Może w przyszłym sezonie faną do ciebie, wiesz.
0: Dobra.
2: Słuchacie Meliny w SROK.

0: na Elski Rock.
1: Ze mną, z wami Abelard Giza. Wiesz, czasu mamy, bo jak rozumiem, twój dziadek ma 90...
2: Jak pięknie. Ja myślałem, że nawiązujesz do tego, że mamy czas, bo jeszcze potem będzie dalej mówić. Mamy trochę czasu, bo twój dziadek, no tak, ma 94.
1: To jest mojej ścieżki myślowe.
2: Znaczy ja w ogóle jestem zachwycony, bo widzę, co tam się kotuje.
1: Rocznik 32.
2: Tak. Jakie to jest przygotowanie, widzę.
1: No bo jestem, się przygotować.
2: Ja się boję, że ja nie będę zdawał jakiejś odpowiedzi.
1: Hugon. On jest Hugo czy Hugon?
2: Hugon. Mój brat jest Hugo.
1: Hugo. Twój młodszy brat malarz.
2: Tak.
1: Hugon.
2: Hugon Lasecki.
1: Lasecki, profesor akademicki, to piękny rocznik. 32. Tak, doskonale. 32. 94 lata.
2: 94 lata.
1: No. Czyli mamy czas, żeby z rodziną
2: mamy, no.
1: Gizów Laseckich rozmawiać. Długowieczni jesteście. A to... A co spowodowało i w którym momencie, że chłopak z ulicy Długiej, właśnie z dziadkiem jeszcze z ASP, przenosi się, wędruje do Pruszcza Gdańskiego?
2: Jest to, no to miłość. No, ja miałem wtedy już 20, nie wiem, 8, 9 lat. Mhm. No to już było długi kawałek po tym, jak wiesz. Ja mieszkałem jeszcze w międzyczasie na Siedlcach, znaczy na dzielnicy Gdańska, bo się po prostu wyprowadziliśmy od dziadków z rodzicami i z byłym bratem. A tam, no to poznałem swoją żonę, no i wiesz, tam miłość nie wybiera, nie będę teraz...
1: Do Pruszcza.
2: Tak, po prostu, a jeszcze ona mieszkała sama w tym mieszkaniu, no to... Tak. A ja wynajmowałem.
1: Aspekt ekonomiczny.
2: Dokładnie.
1: Ale aspekt romantyczny brzmi lepiej.
2: Nie, tak? No oczywiście, to był pierwszy aspekt.
1: Tak. Ale teraz się czujesz już po tych latach człowiekiem z Pruszcza, z małego miasta, czy ten Gdańska nie wydłubiesz?
2: Nie wydłubiesz chyba, po pierwsze, nie, bo, ale ja w ogóle też nawet nie umiem o takich kategoriach rozmawiać. Po prostu jesteś, ja też lubię być w akcji. Ja jak jestem w trasie, to bardzo dużo jestem w różnych miejscach. Jestem właśnie i w Warszawie, i w maleńkich miejscowościach, i na północy, i wszędzie. A jak przyjeżdżam do domu, to jestem pewnie też chwilę i to albo wyskoczysz do Gdańska, albo gdziekolwiek się... A my też lubimy, wiesz, wybywać, więc też nagle jesteśmy w Rzymie albo, wiesz, na jakimś tam... Więc no nie chcę teraz tak brzmieć jak jakiś dupek, który... Ale chodzi mi tylko o to, że po prostu to przemieszczanie się jest, wiesz, fajne.
1: A propos twojej mamy, spodobało mi się, jak wybuchła wielka afera z twoim udziałem lat temu, już bodaj 13, kiedy zostałeś oskarżony o obrazę uczuć religijnych, tam papieża, wszystkich świętych, jakiś zespół do spraw przeciwdziałania ateizmowi z tobą walczył. I podobno mama ci powiedziała na litość boską, nie przepraszaj. Było tak, czy nie było?
2: Mogło tak być. Ja mam naprawdę taką pamięć, wiesz, że to wiesz lepiej pewnie. Jeżeli gdzieś to czytałeś, to ja to wtedy powiedziałem na świeżo.
1: Czytałem w reportażu z tamtego czasu.
2: Tak. No tak. Znaczy, moi rodzice, moi dziadkowie, cała wtedy ekipa prawie, że kompletna. Moja żona teraz, no moje dzieci jeszcze nie do końca jakby wiedzą tak do końca, co ja robię, ale cała moja rodzina od zawsze, mój brat, no one mają teraz 12 i 9.
1: Nie, to starsza raczej kojarzy.
2: No wiesz co, no ale na razie tak nieoficjalnie o tym gadamy. Znaczy ja po prostu ja nie jestem chyba fanem, żeby dzieci, chyba że wiesz, usiądziesz i porozmawiasz i podyskutujesz, ale ja nie wiem do końca jak to ma wpływ. No wiesz o co mi chodzi. To są takie tematy, że jak tylko tak puścisz to i zostawisz, to się boję, że to się nagle będzie kojarzyło tylko...
1: Czyli wracamy do tego roku 2013 i...
2: No i wiesz, ja po prostu miałem zawsze potężne wsparcie, nie? W całym, ja mam to szczęście, że albo mam zastaną taką rodzinę, albo taką współtworzę, albo mam też takich przyjaciół, którzy po prostu mi dopingują, chcą być ze mną, wspierają mnie. I tak, że mogę u nich mieszkać, tak jak u moich rodziców i oni mówią, sobie tutaj mieszkaj, rób swoje i wiesz, jak ja miałem warsztaty raz w miesiącu i zarabiałem 150 zł miesięcznie i moi rodzice nie mieli z tym problemu, że ja po prostu robię to, co
1: mama
2: kocham.
1: Mama czym się zajmowała? Zajmuje?
2: Moja mama nas wychowywała, była w domu, pracowała.
1: No tak, to jak praca na 5 etatów.
2: No więc tak. I chodzi mi o to po prostu, że wiesz, to było zawsze to wsparcie. Czy ono było takie właśnie, że dostaje taki sygnał, że ej, wyluzuj, albo super, że się dobrze bawisz. Nawet jak widzieli, że ja stwierdzam, że zostawiam kabaret, albo bardzo lubili nasz kabaret i bardzo lubili moich przyjaciół.
1: Jak kabaret. Lima
2: tak. Jak się kabaret Limo rozjeżdżał i bardzo nas wszystkich lubili i zawsze i wspierali od zawsze i od początku. I tak z tym stand-upem to tak nie byli do końca, wiesz, na początku nagle tyle wulgarności, tyle tak, to, ale nie, czułem, że czy ja jeszcze nie wrócę do tego kabaretu, ale to nie było takie jakieś napastliwo, wiesz. I to nie tylko dzieje się w kwestiach zawodowych, ale też w takich naszych prywatnych, że może mają swój pomysł, może mają swoje podejście, ale czuję, że tam jest raczej takie, wiesz, wsparcie, nie?
0: Melina, Elski Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Żal, tęsknota, niekończące się znaki zapytania. Po rozstaniu emocje buzują, ale okazuje się, że przekucie ich w spójną historię może pomóc nam zacząć myśleć o przyszłości, zamiast rozpamiętywać przeszłość.
2: I jeśli już mamy tę historię, która była, to łatwiej jest nam myśleć o tym, co może być, bo nie jest już to myślenie o nieograniczonych możliwościach, a o takich możliwościach, które wynikają wprost z tej historii. Przyszłość nie jest niewiadomą, jest naturalnym rozwinięciem historii, która trwała i trwa.
1: Mówi psycholożka Jolanta Czarnecka.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w Esse Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama. To jest Esse Rock.

0: Melina Eski Rok.
1: Ze mną, z wami Abelard Giza.
2: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wzięliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
0: Melina Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: S-Rock.
1: Ze mną, z wami Abelard Giza. Ale chodzi mi o ten, bo nawet jak nie pamiętasz,
2: no.
1: co powiedziałeś, to powinieneś pamiętać emocjonalnie, co mogło stać za takim, a nie innym przesłaniem twojej mamy.
2: Ale to właśnie to, że...
1: Ale właśnie to, no. Ciekawi mnie, co poeta miał na myśli, w tym sensie poeta twoja mama, że, ale na miłość boską nie przepraszaj.
2: No, jeżeli tak było, bo ja mówię
1: tak, ci... Tak mówiłeś. Nie?
2: No tak, jeżeli tak mówiłem...
1: Zakładam, że oparte na prawdzie.
2: Ja też zakładam.
1: Ryzykowne.
2: Teraz to, co ja sobie mogę wyczuć, tego, jakby jak znam moją mamę, to jest właśnie dokładnie to, czyli ona mnie zna. Ona wie, że ja nie jestem, ja nie szokuję, ja nie robię skandali. Ona też widziała to, bo przychodzili na każdy występ, jakby oglądali wszystkie moje najgorsze rzeczy i najlepsze. Widzieli wszystkie moje, no wszystkie moje, jakby to, co ja robię, to widzą, czy to czytają, oglądają. To nie jest tak, że oni wiedzą, że ja coś tam się wygłupiam na scenie, tylko chodzą na te występy i tak dalej. Więc czasami mówią, a może byśmy znowu przyszli. Ja mówię, no to już widzieliście, ale to pewnie się zmieniło. Więc są to w tym... I teraz, jeżeli oni to widzą, znają mnie, znają cały ten kontekst, to też, a też widzą, jak działają media. No to wiesz, jak... A szczególnie... No to... To za co jakby ja mam przepraszać, nie? To znaczy, no wyobraź sobie, że jesteś wspierającym rodzicem, znasz swoje dziecko, to dziecko nagle się wywołuje jakaś burza i ono z tobą rozmawia, ty wiesz, co ono robi, jesteś z nim, wiesz, na tyle blisko, że no o czym tu rozmawiamy, nie?
1: Chodziłeś na religię?
2: Chodziłem.
1: Ale jak to było czasowo? Przy kościele czy do szkoły?
2: I przy kościele i chyba też do szkoły. Ja w ogóle byłem, wiesz, ja kiedyś pisałem wierszyki do szkolnej gazety, do takiej religijnej gazetki tam parafialnej. Chodziłem na roraty. Wiesz, jakby... Tylko, że ja znałem, to jest trochę jak znasz rodzinę. I wiesz, że wujek to jest taki zabawniak. On opowie żart i tak dalej. A potem widzisz, że klepie w tyłek kuzynkę, a potem widzisz, że on się dosiada, potem widzisz, że coś z ciocią dziwnie rozmawia. Tak, widzisz, że poznajesz tego wujka i ten wujek jest mrocznym typem i im jesteś starszy, to sobie myślisz, że ten wujek ci to w ogóle, wiesz, że nie chcesz z tym wujasem mieć nic wspólnego, nie? Nie do końca oddaje to jeden do jednego, jak tylko, że po prostu im bardziej rośniesz, czytasz, widzisz i tak dalej, to coś ci nie pasuje, nie? Jak wujek się nie chce zmienić albo coś zwracasz uwagę. Poza tym wydaje mi się, bo ja próbuję też to zawsze rozdzielić gdzieś tam, że uważam, że sama wiara nie jest ani zła, ani niepotrzebna i tak dalej. To bardzo dużo daje ludziom siły, daje dużo mocy, daje poczucie wspólnoty, mają wsparcie, którego często nie dostają od ludzi i tak dalej, więc jeżeli jest coś, co może ich tak, wiesz, pozytywnie nastroić, to super, nie? Tylko jeżeli tam, jak w każdej korporacji i hierarchiczności działają ludzie, którzy mają interesy i te interesy są niesprzeczne z tym, co ci, wiesz, tu masz piękny status jednej korporacji, to ci wielki, ktoś napisze, że wspieramy, to robimy to i tamto i dajemy pieniądze na to i na tamto, ale nasze produkty robią dzieci w mrocznych warunkach, no to tam masz też takie rzeczy, że robimy tak fajne rzeczy, jesteśmy tacy mili, ale wychodzi to i tamto, więc no to jak ci się nie podoba, no to nie, wiesz, można się do tego trochę odłączyć.
1: Swoją drogą, a propos porównania z wujkiem, nie wiem, czy widziałeś film Monsunowe wesele.
2: Oj, to jest taki jakiś dawien dawno.
1: Dawno nie? temu, to zrobiła zresztą matka Mahmuda Mamdaniego, burmistrza Nowego Jorku.
2: Tak?
1: Super, super reżyserka. Ale powiedziałem, to polecam ci, znajdziesz pewnie na jakimś streamingu, widzą wam, drodzy widzowie, słuchacze, jeden naprawdę świetny kino, ale, że tak powiem, portret takiego wujka, jakiego przytoczyłeś w tym porównaniu, jest jeden z mocniejszych, jaki widziałem. Nie jest to nic radykalnego w sensie, że nie można oglądać z nastolatkami. Nie, wręcz przeciwnie. Tylko po prostu, wiesz, mental, wali po mentalu. Monsunowe wesele. Mira Nair.
2: Tak, ja sobie to chętnie, nawet nie wiem, czy nie odświeżył, bo mam tylko taki temat, że...
1: Mogło, to było w kinach, wiesz, ja nie wiem, czy, teraz nie pamiętam, czy on Oscara dostał, czy na pewno był nominowany do Oscara, wiesz. Słuchaj, skoro wspomniałeś o, że oglądali twoje najlepsze i najgorsze, a gdybyś miał wspomnieć takie swoje, no wiesz, sukcesy są...
2: Wiadomo.
1: Jak to każda szczęśliwa rodzina wygląda tak samo, a każda nieszczęśliwa inaczej, więc chciałem spytać o porażki twoje.
2: Wiesz co, chyba tak, jeżeli chodzi o zawodowe rzeczy, to chyba, przepraszam, najbardziej myślę sobie, że takimi porażkami są moje filmy, w sensie moja twórczość filmowa, powiedzmy.
1: Próbowałeś, tak.
2: Dlatego, że ja sobie lubiłem się tym bawić, robiłem to najlepiej, jak potrafiłem. Nie? Jakby zrobiłem... Tylko, że to jest... To takie zostaje już na wieczność i gdybym być może teraz wszedł w to i robił kino dalej i się uczył i pewnie za 10 lat zrobił jakiś naprawdę świetny film, to łatwiej spojrzeć na te takie przymiarki i wprawki, nie?
1: Tak. Melina w

0: na Elski Rok.
1: Ze mną, z wami Abelard Giza. Tylko nie zaspoileruj, bo... chciałem się dowiedzieć, bo nie wiem, czy napisałeś magisterkę. Napisałeś?
2: Tak.
1: Dobra, to nie spoileruj. Z czym postanowiłem poznać temat tej magisterki. Słuchaj, zamiast...
2: Ale ty sprawdziłeś to, czy ja?
1: Nie, ja szukałem, ale poczekaj.
2: No dobra, no.
1: Szukałem, posłuchaj, wszedłem na stronę Uniwersytetu Gdańskiego. Szukałem, nigdzie nie mogłem znaleźć. Wszedłem na Wydział Nauk Społecznych, tak? Bo to był Wydział Nauk Społecznych.
2: Tak, tak, no.
1: Człowieku, zacząłem wynotowywać. Ile ja czasu na to straciłem?
2: Co ty gadasz w ogóle?
1: Różne tematy prac magisterskich, zastanawiałem się, czy może. Ale to nie pasowało mi do politologii, ale potem zacząłem się tak bawić tymi tematami od ciebie z wydziału. No. Chciałem cię poprosić, potem mi powiesz, jaki był temat twojej.
2: A bo to masz to dobre.
1: Ale najpierw chciałbym cię poprosić o wiesz, te prace magisterskie, a twoje życie i praca. Osobowość i lęk u jeźdźców i nurków. Była taka praca.
2: A to jest tak? Taka...
1: No, u ciebie na wydziale.
2: Tak?
1: W 2018, co prawda, trochę później niż ty.
2: No tak, trochę.
1: Ale to chciałbym spytać o osobowość, to ten. Trochę zatrącaliśmy przy okazji lęk. Czegoś, mówiliśmy o śmierci.
2: No.
1: Czego się boisz?
2: No wiesz, tego chyba, co, jeżeli chodzi o, gadamy o zawodowych sprawach, to tego, co chyba myślę każdy komik, że w pewnym momencie się budzisz i...
1: Przestajesz być śmieszny.
2: Tak, że masz ten sen, w którym ludzie, ja mam taki sen, że, nie, że mówię rzeczy i one są nieśmieszne, albo i ludzie zaczynają wychodzić. I to jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę i oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że skończyłem teraz swój program Wentyl, skończyłem z nim jeździć. To chyba widziałem,
1: byłem tam, w Sodole.
2: Tak. Więc skończyliśmy dokładnie teraz grać tydzień temu, czy półtora tygodnia temu. I usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Wiem, że ten lęk zawsze wraca i wiem, że ten lęk... w mojej pracy nie jest niczym nowym, bo ja pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał, wracaliśmy z Krakowa z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wzięliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego. I co roku się coś takiego pojawia i co roku sobie myślę, a, to już teraz, to się udało, to super, ale co roku wraca, czy tam, czy co dwa lata, a może teraz będzie ten pierwszy raz, nie? Że nie będzie. Więc to jest takie, no, dla kogoś, kto z tego żyje, wiesz, to tak jakbyś, nie wiem, myślę, że Ronaldo się boi, że jak se złamie nogę, tylko że on ma pewnie tak ubezpieczoną, że to już inna sprawa.
1: Tyle zarobił, że wiesz, no, więc, no. Trenerem może być albo gwiazdą.
2: No ale to też kwestia zarobków, czy nawet bardziej tego, że ej, to jest twój sens, nie? Dla mnie tak. To jest taki sens, wyjście. Ja miałem właśnie pewien zabieg, który, czy tam operację i było ryzyko, że nie będę mógł mówić, nie? Oj. Takie małe, ale no, pan lekarz mówi, że no, nigdy mi się to nie przydarzyło, ale muszę panu powiedzieć. I ja mam takie, czy rozumiesz, ja nie mogłem...
1: Byś mimem został, no, masz taką mimikę intensywną.
2: No, ale to, wiesz, to musiałbym się trochę, o Jezu. To...
1: Tablice, wiesz, takie,
2: co to był za film? Coś bym znalazł na to, ale obudzenie się rano, tak. Wiesz, obudzenie się właśnie po tym głupim jasiu i tak dalej, otworzenie oczu i zrobienie raz, raz, halo, halo, mówię i się popłakałem, stary, nie? No to było, wiesz, więc to chyba są takie, ale to, no, to takie lęki, jeżeli chodzi o zawód, nie?
1: Renata Przemyk kiedyś na tej kanapie powiedziała, że właśnie diagnozowali ją dawno, dawno
2: temu,
1: że Renata Przemyk,
2: o Jezu,
1: że nie będzie mogła śpiewać. No. Wiesz. No i może.
2: To jest ten... Szczególnie, że jakbyś to było takie coś przypadkowo, jakaś taka robota trochę, że dobra, już to robię, bo trochę, wiesz, to jest tak... Ale to jest ten sens życia, nie?
1: A ty po tej takiej trasie, jak siądziesz przy tym, z tym laptopem w wakacje, to ty zaczynasz od zera, czy jednak wcześniej robisz jakieś notatki?
2: Robię notatki. W sensie to mam tak, tylko że wiesz co, ja nie patrzę w te notatki teraz. Ja od jakiegoś czasu one mi gdzieś coś mi wpadnie, jakaś myśl i zapisuję. Tylko to nie są notatki pod tytułem jakaś przekminka. Czasem tak jest, ale bardzo często mam słowa, zdania, część zapominasz, bo nie masz pojęcia, o co chodziło, że przenieść dwa wagony.
1: Mama w ciąży.
2: Tak, i nie wiem dokładnie. Ja, szczególnie z moją pamięcią, więc nie mam pojęcia, ale jest czasami jakieś słowo, emocja, jakieś dwa zdania, jakieś wiesz. I, tylko, że często część z nich odpada. Na część w ogóle nie jestem gotowy. Myślę, że o, super, o tym bym chciał zrobić, a potem wypluwasz i to nic nie daje. A czasami coś się rodzi w trakcie zupełnie, nie?
0: Melina Eski Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Dzisiaj o tekstach, które mówią wasze dzieci. Moje dziecko mówiło, moje nogi martwią się, że idą spać.
2: Co w raporcie?
1: Wielkie szczęście w Kielcach, na świat przyszły trojaczki.
2: Przyszły, na nogach przyszły.
3: Chcę podziękować Michałowi Poklękowskiemu za informację o dinozaurach.
2: Pan Michał opowiadał o tym, drodzy państwo, że dinozaury chodziły czasami na dwóch, a czasami na czterech nogach. Jak ludzie. No.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. To jest Eskarok.

0: wina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Abelard Giza. A jak wspomniałeś o tym śnie, że wszyscy wychodzą, pamiętasz jakiś taki występ, który był prawie tak straszny jak sen?
2: Wiesz co, no są występy, już teraz pewnie mniej, ale zdarzają się i to zawsze takie występy były, że ktoś wyszedł, nie?
1: Nie mówię, że ktoś, ale mówię, wiesz, że coś
2: że jest... jakoś tam...
1: Wiesz, to czasami się wiąże, bo też czasem pytam, zawsze pytam.
2: No, my mieliśmy taką firmówkę na przykład kiedyś, jak jeszcze kiedyś dawno temu grałem firmówki z kabaretem, tylko że na szczęście wtedy byłem z kabaretem, czyli to była taka nasza ekipa, że przyjeżdża ekipa, nie? Że tworzymy sobie mały taki swój ten ekosystem, że najwyżej jak będzie źle, to my się tu jeszcze trzymamy razem, nie? Jak jedziesz sam i jest źle, to ten świat inaczej na ciebie oddziałuje, tak. Nie? Tutaj jak jedziesz ekipo, to no był moment, gdzie my zostaliśmy zaproszeni jako kabaret, jeszcze ja pamiętam, że wtedy graliśmy takie skecze z dresiarzami, tam to cybyli, tam to i my przyjeżdżamy, mnóstwo gier słów, mnóstwo takich, no i przyjeżdżamy i to są jacyś profesorowie, czy jacyś naukowcy, i mają jakąś kolację, czy tam jakiś obiad w hotelu i my w takich warunkach hotelowych, oni przy tych i patrzą na nas, co my tu robimy w ogóle? Bo ktoś im przerwał jakąś poważną konferencję, żeby cztery młode osoby coś gadały jakieś, wiesz, i masz takie, że oni siedzą i tak byli, tak się nie śmiali, byli tak w takiej ciszy, że my w połowie skeczu, ja szedłem, bo ja zawsze miałem taki wstęp, robiłem. Schodzę i mówię, może być trudno. I wróciłem, no nie? Gramy sketch, ale jest cisza, więc z Szymonem Jachimkiem wtedy byliśmy na scenie i robię, że zaczynamy do siebie patrzeć, że czy ty słyszysz, że tam nie ma żadnej reakcji? I potem już zaczęliśmy się tym bawić, nie? Że to było dla nas tak zabawne i śmieszne, że nam to sprawiło jakąś taką nawet małą przyjemność, że dobra, zobaczymy teraz, co teraz tu zrobią. I oczywiście nic nie zrobili.
1: Kolejna praca magisterska.
2: No tak.
1: Nie no, bo szukałem.
2: To w ogóle fajny leitmotiv na cały program.
1: Stop. Miałem taki pomysł, w momencie, kiedy zacząłem pisać tę pracę, ale bałem się, że wiesz, że lepsze, że przegrzeję.
2: No, to rozumiem. Tak. To trzeba
1: było zobaczyć, popracować. Jak się potoczy rozmowa. Nie znamy się, więc wiesz, chciałem zobaczyć, jak będzie. Wykorzystam albo nie wykorzystam.
2: Jasne. Ale...
1: Dobra. Poziom narcyzmu, a satysfakcja z pracy i zaangażowanie zawodowe u pracowników służby zdrowia i studentów. Chciałem spytać o twój narcyzm, czyli o... poczucie własnej wartości, które u artystów oczywiście...
2: Co, ono musi być, ono jest jakoś, no bo inaczej bym nie miał w ogóle odwagi i siły, żeby wyjść na scenę, nie? I stać tam ja, bo to ja tam stoję, tam jest światełko na mnie. Ludzie mi zapłacili, żebym to ja gadał, więc no mam jakąś bezczelność w sobie i jakąś pewność siebie, że to się uda. Ona nie jest u mnie jakaś aż tak gigantyczna, dlatego też, że ja testuję, bardzo dużo testuję, mam przejęcie tym, czy to będzie dobre. Wiadomo, że zawsze będzie ktoś, kto wyjdzie, albo zawsze będzie ktoś, komu się to nie spodoba i napisze, że to był najgorszy program, chociaż ja będę uważał, że jest najlepszy, ale nie o tym rozmawiamy, nie? Rozmawiamy o takim moim poczuciu, że czy to jest jakby... Mhm. Więc ono musi bazowo być, ale czy ja mam... No to musiałbyś też pewnie ludzi dookoła mnie zapytać niż...
1: Wiem.
2: No
1: bo... A na kim testujesz przed wejściem na jakąkolwiek scenę?
2: Moja żona to jest osoba, która ja czytam w ogóle notatki takie, raczej spięte w jedną całość, nie? Że czytam program od początku do końca mojej żonie. I to jest i czasem właśnie przyjaciołom, ale to jest tam z dwie, trzy
1: żona
2: osoby.
1: Żona komentuje?
2: Tak, ale

Ale widzisz, to dla niej to jest coś, coś zupełnie innego. Ona kocha sztukę, kocha historię. Mamy dużo takich starszych, starych gdzieś tam wykopanych w małych plichtargach rzeczy. Wiesz, to jest, żeby utrzymać ten duch tej przeszłości i tak dalej. Tym nasycamy swoje dzieci, chodzimy po muzeach. Ja lubię muzea, ale trochę wydawało mi się zabawne, jak trochę wezmę to pod włos i tak dalej. Zresztą ja lubię takie rzeczy robić, ja sam lubię taką komedię, jak ona jest taka trochę, wiesz, że to ja nie mówię tego do końca na scenie, co ja myślę, nie? To są żarty, to przede wszystkim to są żarty. No ale, czuły punkt, i to jest dokładnie to. Dla ciebie to będzie to, dla ciebie to będzie katolicyzm, dla ciebie to będzie ksiądz nie, ale już Jezus tak, bo to też jest taka różnica, wiesz, i też to się wyczuwa. Dla kogoś to będzie historia Polski, a dla kogoś to będzie o pielęgniarkach, bo jego mama jest pielęgniarką. I czy to, Więc jakby tutaj było to, nie? I mieliśmy dyskusję o tym, nawet mieliśmy scysję, rozmowę, bo ja zaatakowany trochę, ale usłuchałem sobie, nie posłuchałem, że to się będę zgadzał, tylko przyjąłem te argumenty i zacząłem sobie to rozkminiać. I to w ogóle jest super, bo tak naprawdę dostajesz od kogoś, dla kogo to jest ważne, informacje, nie? I teraz mówisz, dobra, to ja w takim razie, żeby obronić swoją tezę albo swoją rozkminkę, potrzebuję trochę paliwa do tego i do tego, albo żartu tego, wiesz, żeby... No i na końcu, pamiętam, jak grałem ten program i przyszła, bo ona zawsze widzi ten super szkielet, potem przychodzi na testy, jakiś czas później, jak już to jest jakkolwiek ułożone, a potem jak już ten program ma ręce i nogi, tak wiesz, że po pół roku on tam działa. No i przyszła i powiedziała, no śmiesznie, fajnie. Więc jakby, no wiesz, dla mnie super, bo jeżeli ty mi powiesz, że dla ciebie coś jest ważne, a ja to trochę będę dar łacha, ale nie tak, żeby cię zniszczyć, tylko żeby zrobić coś z tego, no to stary sztos, nie?

0: słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami Abelard Giza.
2: Chciałem się zapytać, zmierzając powoli do końca, Cezary Jurkiewicz, wspomniany już, co prawda nie na kanapie, ale już jak skończyliśmy program, przypomniał mu się, że chciał powiedzieć a propos sztucznej inteligencji. Ja mówię, że zadał sobie nawet trud, że ileś godzin promptował, wtedy to jeszcze był ChatGPT, chyba Claude'a nie było, i wychodziły straszne, te banalne, głupie, ale mówię, że się zawziął i chyba za 8 godzin na to poświęcił i w końcu czat wypluł ze 2 śmieszne dowcipy, które Jurkiewicz uznał za oryginalne. Kombinowałeś ze sztuczną inteligencją?
3: Wiesz co, chyba też z testu, jak to żarty będą wychodzić, ale nie miałem takiego samozaparcia, żeby 8 godzin tłuc. Ja mam życie. Nie jak Czarek.
1: Pozdrawiamy.
3: Oczywiście, że pozdrawiamy. Wiesz co, czasem, dla mnie to na razie jest taka lepsza wyszukiwarka, to znaczy ja szybciej, jak ja teraz pisałem bajkę, piszę sobie drugą część bajki i chciałem się dowiedzieć, czy wróbel jest w stanie coś tam wiesz, no to piszę taką, jakąś taką, i wychodzi mi na to, że tak, realistycznie to wygląda tak i tak, wiadomo, że ten, więc jakby to są dla mnie takie, że musiałbym tego dużo więcej wpisać i szukać, to będzie prostsze. Takie burzowanie, gadałem o tym nawet chyba z Kacprem, że jakie mogą być skojarzenia z takim słowem. I to bardzo często są złe skojarzenia. Albo na przykład mój kumpel pisał scenę jakąś i wrzucił ją i jakby i komputerem tam coś zaproponował. No bardzo takiego, że on mówi, Jezu, no nie, nie. Ale to, co go tam tknęło, to, że może faktycznie trzeba coś rozwalić w tej scenie, nie? Więc to nie są rozwiązania, to nie są jakieś rzeczy, które możesz sobie wziąć. Może ta rozmowa będzie, tylko że w tym wszystkim chyba kluczowe jest to, co dla mnie jest chyba jakby najważniejsze, czy ja to lubię robić, nie? Czy ja lubię wymyślać żarty, czy ja lubię wymyślać tę bajkę. Ja się mogę dowiedzieć, czy ten wróbel dźwignie to i tamto, że zamiast szukać, ale ja lubię wymyślać te rzeczy, nie? I póki lubię, no to dlaczego mam sobie oddawać tę przyjemność komuś tam, nie? Szczególnie w tych neuronowych tam elektronicznych sieciach.
1: Jak szukałem tej twojej nieszczęsnej magisterki szczęsnej, to różne rzeczy mi się wyświetlały, tego połowa generowana przez sztuczną inteligencję. Niektóre kompletnie bez sensu, ale piękne zdanie, żeby notowałem, bo...
3: Dawaj.
1: AI widać pisał. Wbrew domysłom, które w pierwszym odruchu kierują nasze myśli ku egipskim czy bliskowschodnim korzeniom, Abelard nie ma takich koneksji.
3: Tak. No nie mam. W sensie, to jest tak.
1: W których krajach cię brali za swojaka?
3: W wielu południowych. We Włoszech to bardzo często jak wchodzę i mówię ciao, znaczy pewnie nawet źle to mówię, to ludzie zaczynają widzieć, i ja mówię i to było moje po włosku. Kiedyś pamiętam, jak wychodziłem na peron w Gdańsku i miałem od kumpla, dostałem, czy kupiłem sobie, nie pamiętam już, koszulkę Portugalii narodową, nie? I wychodzę ten i widzi mnie typ i o, ty! I zaczyna coś tam świergolić po portugalsku i pyta, czy ten pociąg dojedzie, i ja robię, że nie, proszę pana. No więc tych południowych tak. W Hiszpanii ostatnio też tak miałem.
1: Cytujesz nawet nie raz znane powiedzenie, że komedia to jest tragedia plus czas.
3: No chyba wszyscy komicy mają takie swoje wyświechtane. No.
1: Ale chciałem... Nie chodzi mi, żeby... Bo to mądre. Tylko chciałem prosić o twoją interpretację, jakby rozbudowanie tego, co przez to rozumiesz. Jak rozumiesz to zdanie?
3: No dystans. Przede wszystkim to chyba też dystans. To jest właściwie czas, ale ja bym to nazwał ogólnie dystansem, bo tak naprawdę ty możesz mieć dystans po czasie, nie? Do tego, co, nie wiem, jakbyśmy teraz zrobili sobie jakąś grubą akcję tutaj i tak dalej, byłbyś wkurzony na to, na mnie albo na cokolwiek, to pewnie po jakimś czasie ci przejdzie, nie? Tak to trochę działa. Jakbyś się dowiedział, że w Krakowie w studiu taka sytuacja się wydarzyła, to ten dystans, myślę, nie? I emocjonalny, ale też jakby fizyczny chociażby, też powoduje, że masz więcej ludzi, żeby pożartować, nie? Więc wydaje mi się, że trzeba mieć jakikolwiek dystans do tego, co się tam dzieje. Nie za daleki, bo w pewnym momencie też cię przestaje to interesować, że jak ja zażartuję z czegoś sprzed 10 lat, tak jak ty mówisz do mnie jakieś rzeczy, że ja nie pamiętam, i jakbyś z tego zażartował, to ja bym sobie nie wiem, wiedział, o czym mówisz, więc ten dystans nie może być za duży, nie? On trzeba się zmieścić w jakimś takim okienku, w którym on jest idealny. Wtedy myślę, że ludzie najlepiej się bawią.
1: To może zaczęliśmy od Anusa.
3: Tak,
1: kończmy Anusem. Pamiętam taki, zapadł mi w pamięć, wywiad z nauczycielem Anglikiem, nauczycielem angielskiego, zresztą w Gdańsku chyba. I zapytany, w ogóle bardzo lubił Polskę, zapytany, co go w Polsce dziwi. On mówi, że go dziwi, śmieszy i nie rozumie, że Polacy mają straszny zacisk, nomen omen półdupków, jeśli chodzi o pierdzenie, w ogóle skatologiczne rzeczy. Że dla Anglików tam coś a propos puszczenia bąka jest po prostu normalnym tematem, a Polacy nagle, wiesz, jak na baczność na defiladzie.
3: Nie wiem. Wiesz, czemu, wiesz dlaczego, że wydaje mi się, że ogólnie...
1: Bo seks spoko leci i wszystkie różne rzeczy, a z tymi właśnie...
3: Ciężko mi powiedzieć. Jeszcze mnie to nie rusza, więc jakby zresztą jak słyszałeś pewnie w każdym programie coś tam sobie przemycę.
1: Dlatego jako eksperta tak. Od defekacji tematu.
3: No więc dlatego, a ci ludzie, którzy przychodzą na moje występy, nie piszą mi not protestacyjnych, że przestań to robić. Zazwyczaj, jak nawet w ostatnim programie chyba tego nie miałem, to było, czemu nie ma nic o sraniu. Więc jakby mam takie coś, że no chyba ci moi są w tym temacie ze mną, nie? I się okazuje, że jest ich chyba całkiem sporo. Wiesz co, na pewno... Takie podejście w ogóle do wulgaryzmów, to jest takie narzędzie. I rozmowa o seksie, i o kupie, i o wojnie, nie? O wszystkim tym. To są jakieś narzędzia, mam wrażenie. I te słowa to są narzędzia. I teraz trzeba umiejętnie je używać. Jak używasz ich za dużo, to źle. Jak ich za rzadko, albo jak się ich boisz, to też źle. No bo nie zrobisz operacji na otwartym sercu bez skalpela. Nie wiem, to, w czym jest porównanie tutaj i słowo bąk, ale wiesz, o co chodzi, że gdzieś trzeba umieć i jak ktoś nie umie tego robić albo się boi, no to wtedy ma ten taki dystans. No. A jak umiesz, to się świetnie bawisz. No.
1: Bardzo ci dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Abelard Giza był moim i waszym gościem.
3: Dziękuję pozdrawiam bardzo. Serdecznie. Melina.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Oryginalna kompozycja, na której powstało to, co Państwo teraz słyszeli, czyli Guns of Brixton, The Clash, to poważna kompozycja. Jeżeli chodzi o tę wersję, no to możemy mówić już, przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę tekstową, o rzeczy niemal banalnej. No bo gościu próbuje się dowiedzieć, jaki ona ma numer telefonu. Dziś pewnie pytałby o Instagram albo o jakiś kontakt przez Messengera. Ale takie były czasy, gdy Cypress Hill robili swoje What's Your Number. Jarosław Bierajewicz mówi, dzień dobry, zapraszam na niedzielne kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Placebo. Wouldn't it be good? A teraz przenosimy się do Sulejówka, który dokładnie 53 lata temu witał na świecie swoją nową obywatelkę. Obywatelkę, która miała stać się bardzo znaną obywatelką, która jako nastolatka na znak buntu przeciw powszechności życia w tym małym miasteczku z głową ogoloną jak Sinéad O'Connor uciekła z chaty narkowy festiwal, bodaj do Jarocina. Już wtedy muzyka była dla niej czymś niezwykłym, co potem stało się też jej zawodem. Ta muzyka była z nią w sumie zawsze, bo już nawet będąc małą dziewczynką wyśpiewała swoją pierwszą nagrodę w konkursie piosenki zuchowej. Także zrywała się zajęć, by śpiewać w swych pierwszych amatorskich jeszcze zespołach, a po lekcjach zamykała się w pokoju i śpiewała na cały głos piosenki swoich ulubionych artystów. No a teraz pewnie śpiewają ludzie jej piosenki. Pani Kasia Kowalska miała wczoraj urodziny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

0: już w piątek opowiadałem o tym, że doczytałem dokładnie wywiad Willewalo, który miał dać nadzieję na powrót zespołu Him, ale on co prawda mówiąc o tęsknocie z dawnymi kumplami raczej szans na powrót nie widzi. No nie, przynajmniej w roku 2026. Ja wiem, kiedy to będzie możliwe. Kiedy skończą się panom pieniądze. Okrutna prawda, która powoduje, że często wracają do składów stare, uznane kapele. Him już za nami, a przed nami The Killers i Mr. Brightside, kawałek, który we fragmencie wybrzmiał przed niedawnym finałem Ligi Mistrzów.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Abelard. Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wzięliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars.
6: I'm Slash.
7: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

0: idzie lepsze z nowym Riddlem w składzie. Zespół Widzem, którego historia zaczęła się jeszcze w latach 70. A więc już trochę długa jest. Teraz zespół, którego historia jest krótsza, chociaż nie można powiedzieć, że krótka, bo powstali w dzielnicy High Green na przedmieściach Sheffield ponad 20 lat temu. A pierwszy raz koncertowali równo 23 lata temu. Wczoraj była rocznica, gdy pojawili się w The Grapes Pub w Sheffield. Nawet w sieci można znaleźć nagranie z tego wieczoru. Nie jest kompletne. Zdaje się, że ktoś nagrał tylko dwie piosenki, ale ktoś, jak ma ochotę sprawdzić, jak brzmiał Arctic Monkeys na początku swojej historii, to serdecznie polecam. I u mnie koncertowe nagranie z czasów, gdy już można powiedzieć byli gwiazdą. I bet you look good on the dance floor.
1: Well, Archie Monkeys, he says, I bet you look good on the dance floor. Don't believe me, I...

0: Instinct, zespołu Cranberries, kapeli, która przyjechała kilka lat temu do Lublina na koncert, zdaje się, na otwarcie tego nowego stadionu i wtedy na ten występ się nie wybrałem, no bo uznałem, że jeszcze będzie okazja. I to jest nauczka, drodzy Państwo, że jak będzie jakaś okazja z kimś się spotkać, z jakimś artystą, to nie odkładajmy tego na później, bo może tylko później po prostu nie będzie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas.

Blink 182. Proszę nie pytać o powody takiej, ani innej nazwy kapeli, bo oni ich chyba sami nie są do końca pewni. What's My Age Again? Piosenka o tym, że nie chce się dorosnąć. Ja to absolutnie rozumiem. 14 dzień dzisiaj, dobrze widzę, tak, czerwca w kalendarzu, czyli to już jutro. Spotkanie z zespołem Foo Fighters w Warszawie. No, tyle, że szkoda, że na Narodowym. No ale co zrobić? Nie można mieć wszystkiego. Unconditional.

Panozzi. I jeszcze w towarzystwie Erika Claptona. A teraz, nie wiem, czy Państwo oglądają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bo teraz będzie trochę temat piłkarski. Urodziny miał wczoraj Rivers Uomo. Według jednej z relacji, jego matka nazwała go dlatego Rivers, znaczy dała mu na imię Rivers. Miał się urodzić między rzekami East i Hudson na Manhattanie. A druga z historii mówi, że słyszała rzekę za oknem jej szpitala. Ale ojciec powiedział kiedyś w wywiadzie, że nic z tych rzeczy. Rivers został nazwany na cześć trzech wybitnych piłkarzy. Rivellino, Luigi Rivy i Gianniego Rivieri, którzy właśnie wszyscy grali na Mistrzostwach Świata w roku 70. I to, proszę Państwa, były mistrzostwa, które odbywały się w Meksyku. No i właśnie, pan Cuomo, czy też Uomo, jak to się poprawnie czyta, jest z pochodzenia Włochem, tata po prostu zakochany w reprezentacji Włoch, nie miał specjalnie innego wyjścia. Wczoraj pan Rivers Uomo miał urodziny. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, to są urodziny 56. Pan Rivers śpiewa w zespole Weezer. To jego głos usłyszą Państwo w piosence Buddy Holly.

0: Nie taka ta Ameryka ładna, jak ją malują. To tak w skrócie w piosence Ameryka chodzi. Zespół Rammstein Westerrock. Kiedy po raz pierwszy słyszałem ten kawałek, uważałem, że trochę przeginają, że to jakieś kompleksy, ale po latach myślę, że mieli jednak dużo racji. Z Ameryki przenosimy się do nas, do Polski. I to o Polsce za moment będzie piosenka kultu.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Westerrock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 Westerrock.
2: W Westerrock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Westerrock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w Westerrock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

The Pretty Reckless w polskim radiu SK Rock. Gęba mi się trochę śmieje, bo właśnie sobie uświadomiłem, że mówiłem Państwu w kolejności o Riversie Cuomo, który miał mieć imiona po zawodnikach grających na Mistrzostwach Świata w Meksyku. Chwilę temu była piosenka o Ameryce, czyli o USA, zespołu Rammstein. A teraz będziemy opowiadać o pewnej kanadyjskiej piosenkarce, czyli mamy już trzech gospodarzy właśnie trwających Mistrzostw Świata roku 2026. Będzie o Alanis Morissette, chociaż w zasadzie nie o niej, tylko o albumie, który ma dzisiaj rocznicę wydania. I teraz sobie liczę, że to już się wydarzyło 31 lat temu. O jaki album może chodzić? Oczywiście o ten najsłynniejszy, za sprawą którego w ciągu dosłownie roku wskoczyła na absolutny top do tak zwanego mainstreamu. Jagged Little Pill ma, no miał wczoraj dokładnie, 31 urodziny. Jest na nim ta piosenka, Ironic.

0: Dream On. Pierwszy wielki hit grupy Aerosmith, jeszcze nagrany w latach 70., jeśli dobrze pamiętam. Na kolejne tak duże przeboje musieli czekać do przełomu kolejnej dekady z latami 90. Jest 16, więc półmetek kultowych niedzielnych historii. Pan Jarosław Bierajewicz zaprasza i jeszcze tu z Państwem chwilę zostanę, a razem ze mną za moment Papa Roach.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.

0: Breeders Down, Here Without You. Pogoda dziś taka, że przez te drzwi nie chce się na zewnątrz wychodzić. Jeżeli ktoś może oczywiście posiedzieć, to do dzisiaj można, bo deszczowo, bardzo nawet. Mimo tego, że pojawiają się co jakiś czas przejaśnienia, to na jakieś spacery proszę mieć ze sobą pod ręką parasol. Bez niego może być dziś ciężko. In Alive, zespół YouTube Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Dance with Somebody. Szwedzki zespół Mando Diao. A teraz przenosimy się na plażę Saunton Sands w północnym Devon, gdzie dokładnie, teraz Państwo pozwolą, że policzę, 39 lat temu pojawiło się na plaży sporo ludzi. 30 w sumie. 4 traktory i przez 6 godzin ustawiano 700 żeliwnych łóżek szpitalnych. Jak zwykle w przypadku prac Storma Torgersona nie było mowy o jakichkolwiek formach dróg na skróty, a cel był jeden. Zrobienie okładki na płytę zespołu Pink Floyd. Płytę, na której znajduje się to nagranie. Learning to Fly.

0: Litium, czyli lit, lek ponoć obecny, czy też składnik w lekach dla osób, które nie czują się najlepiej ze sobą. Nirvana w SC Rock, a za moment jego koledzy, Kurta Cobaina znaczy się, no i też pozostałych członków Nirwany, którzy także w latach 90. wypływali na szerokie wody. Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Abelard. Giza.
3: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, ja dostałem, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Bones for the Crows, Nickelback, Westerok. A teraz zespół Cutting Crew, którego wokalista i założyciel Nick Van Ede ma dzisiaj urodziny. Nazwisko sugerujące, że jest to Holender, prawda? Być może ma takie pochodzenie, ale urodził się już zdecydowanie nie w Holandii, tylko w Wielkiej Brytanii. Zresztą miejscowość, w której przychodził na świat, ma bardzo ciekawą nazwę Cuckfield. No w każdym razie był rok 58, gdy pojawił się na świecie. Ciekawą rzeczą jest to, że ten facet pracował w szpitalu i tam miał poznać czasa Chandlera, który wiedząc o tym, że zajmuje się tak amatorską muzyką, wysłał go do Polski jako support dla bardzo popularnego u nas zespołu Slade. I tak można powiedzieć, mamy swój duży wkład w to, że i on, czyli Nick Van Ede i jego Cutting Crew stali się popularni.

0: Meredith Brooks. Pani Meredith miała w czwartek urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Nie, przepraszam, w piątek. Trochę się pomyliłem. No w każdym razie to było chwilę temu. Chwilę temu też zaczęliśmy audycję, a proszę, tu już godzina 17. Zaczynamy za chwilę ostatnią naszą godzinę naszego spotkania o nazwie Kultowe Niedzielne Historie. Będzie o pamięci piosenka Metallica, Memory Remains.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: w moim rodzinnym Poznaniu, z którego też do Państwa teraz zresztą mówię. Ta piosenka miałaby swoją wielkopolsko-poznańską wersję o tytule Bejmy Tox, no bo u nas pieniądze to właśnie bejmy. AC Piorun Dece, Westy Rock za nami. A teraz spotkanie z nową twórczością. To będzie nowy singiel projektu, zespołu, który za moment pojawi się też na koncercie, by pewnie piosenkę zagrać. Nazywają się Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Bessa Burning, zespołu Midnight Oil. A teraz jedna z moich ulubionych historii, którą już kiedyś Państwu opowiadałem, o początkach zespołu Erika Claptona i jego Derek and the Dominos. 14 czerwca roku 70, wtedy ten świeżo powstały zespół grał w koncert w londyńskim klubie Lysą. No i chłopaki mówili konferansjerowi, a wtedy takie rzeczy się działy, czyli były to zwykle koncerty zapowiadane. Mówią mu, że nazywa się The Dynamics, ale ten namawia ich, żeby do nazwy dodali tego Dereka, który jest pseudonimem artystycznym Claptona. No ci się zgadzają, by ich tak przedstawił, po czym, będąc na tak zwanym backstage'u, słyszą, jak ze sceny pada zapowiedź, że wystąpi Derek and... Nie The Dynamics, jak chcieli, tylko The Dominos. Ta pierwsza złość, która się pojawiła, zamieniła się szybko w radość, no i zniekształcona nazwa została.

0: Come Together, zespołu The Beatles. A przed nami jeszcze jedna opowieść. Będziemy sobie wspominać zespół dziewczyny, której urodziny są tego samego dnia, co w polskiej historii dzień ogłoszenia stanu wojennego. Ale zaraz wszystko Państwu wyjaśnię. Najpierw zagra już za moment Marillion.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Żal, tęsknota, niekończące się znaki zapytania. Po rozstaniu emocje buzują, ale okazuje się, że przekucie ich w spójną historię może pomóc nam zacząć myśleć o przyszłości, zamiast rozpamiętywać przeszłość.
3: I jeśli już mamy tę historię, która była, to łatwiej jest nam myśleć o tym, co może być, bo nie jest już to myślenie o nieograniczonych możliwościach, a o takich możliwościach, które wynikają wprost z tej historii. Przyszłość nie jest niewiadomą, jest naturalnym rozwinięciem historii, która trwała i trwa.
2: Mówi psycholożka Jolanta Czarnecka.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
10: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
11: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie SK Rock.
12: Oczywiście.
13: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one.

Thomas Raggi i jego For Nothing. Zapowiadałem, że będę mówić o zespole dziewczyny, która urodziła się w dniu, w którym w Polsce ogłoszono stan wojenny, o Emily i jej Evanescence, ale ta akurat historia z dziś nic wspólnego więcej ze stanem wojennym, poza tym, że Emmy ma urodziny tego dnia, nie ma wspólnego. Będzie zagrana piosenka Bring Me to Life, ich pierwszy debiutancki singiel, który ukazał się na małej płycie w roku 2003. I dokładnie 23 lata temu piosenka zdobyła pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie w Ameryce też nie radziła sobie źle. Pierwszego miejsca co prawda nie było na liście Billboard. Tam ta piosenka Bring Me to Life dotarła najwyżej do miejsca 5.

0: Better Man, Pearl Jam. I pan Jaro mówi już do usłyszenia, bo za moment godzina 18. Ola Galant niebawem przejmie studio Eski Rock razem z gościem w drogowskazach. A my słyszymy się jutro po 9. Uprzejmie dziękuję.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.